Kreatorce und drei Sinok kichen weh zum Agoma. Nehjaon. Nehjaon, nehjaon. Ektorce. Kautna mahoma. Atsimona ewa nekamona. Egwanma, egimigosia. Egoma. Waskamptik, waskamptik. Kake, kamiunagon.